0: Drudy so dziwasz, kotre towarstwa a związki, takle wszystko domowinie przysłuszyja. Hacze to związk serbskich studowacach, związk serbskich wumiocach, albo też spichowanski kruz za serbską ludową kulturę. Dalszy taki związk je związk serbskich remyselników a przedozaczelu. Hiżo z lita 1907 a 1910 wun eksistuje a chce tak riec mocny twarycz mies serbskimi przedozaczymi zasadzuje so za wutwar regionalnej identity, a zo ma to serbskie też w remysle a hospodarstwie swoją prezencu. Za to wuhotuje kuźdoletnie mniejsze a wiecze kubańskie jizby a ekskursje a poskiczuje też dalej kubania. Tola zjazd, je też iżo lepsze czasy dożywił, to wie rozprawiecz Klemens Schmidt.
1: A ekaž z dzielimi čera předsedka Monika Cižová by sa zjazd ráde vomodil, tola ličbo čvono zjazdka z kere otebiera. Také jenož lieca ižo 5 remeselnických závodov zličiva, kotrež dobachu zaurieč abo bychu insolventní. Súšak to tukvilu poušiť konie, nemiano čase, tak tiež by remesle doda Cižová. Vúne vám aj se čvonojo zjazdka, vú o témach, energia, stupace pračizne, falovace dorost, insolvence a následnictvo svojského závoda. Najebač to, pak sú so tiež lica zase viac kroč zetkali, hakle posledný týdžen pobechu miezdrujem v Heiligenstadče, Lingerode a Duderstadče. Dalša exkursia je hižo plánovaná z mea viedenie po serbských sledách ve Vojarecach.
0: Klement Schmidt je informoval o zjazku serbských remeselníkov a předovzačelov.
2: Remeslo, dženca a juce. Serbským rozvozom.

0: Kuchne słowa.
1: Maczęca Mirko Bohącz z Wotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim action filmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praje wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudów. Trichy, myslach przy sebi, sme so za te albo tamne połowanie rozsudzili, albo so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień od dnia tworzymy mnoho ważnych, albo też mniej ważnych rozsudów. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z niekajkich rozsudów. Gdyż pak troszkę głupszo rozmyslujemy napadnie, so nie mamy wszystko sami w roszczy. Może mianujcy być, so su druzy rozsudy tworzyli, kotryż nasze żywienie direktne albo indirektne wobliwuje. A drudy stanie so niszto cele nieoczakowane a nieplanowane. Što je zatem cijav? Abo bihu to jenoš zakonje fyziki? Dokje sme čvojekojo, ne možeme Bohu do kartu ladač. Nie, pšitspivam Bohu vjace. Sem přesvedčene, zo vun v našim živenju skutkuje, hac pomocu přirodnej zakonju abo nic. Bože puče su potajne, su spisarjo Biblije přeco zaso zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, so nie sme sami za šo zamoviči, ale so ma nichtu druhý posledné slovo.
1: To praje Mirko Bohonč z Wotrowa. V nadoku a zamovitosti tam niše je v osade. 4 do 6.

Leute. Naszą hudźną miesięcą, we hodzie nie mi jest szesczyk, a sedemich, to jest Kirsten Mercet, a to jest Weronika Kalinuczcyna, żaden człowiek nie trzeba na moc, aż

7 dnjo za tydzień, 6 minut do 7 minut. A prawdopodobnie was też na to skieć miałam wódziwać też poskitki kolegów, gdyż online przynoszki przygotuję, bo lepiej też wódziwać na przykład poskitki live streamu. To szako ryka, szako nie trebaż potem co do południa nidzie przed telewizor sydnyć, ale też po puczu możesz słuchać na to, ktoś kolego jo informuje a rozprawie ja, a tak sim zoniła, a si mua tyś na poskacz czerawszu nominasku konferencu DFB, a potajkim, jak je Jürgen Klopp jako nowy, no haj, szef niemskiej wubranki, tam rozkwad, jak je so zakujś doho rozsudził potajkim, jak je nowy mustwo nastaju. No haj, tak je o tym powiedał. Czerodla je Mark André ter Stegen, jeho prini muž ve rotach. Čehodla sadži vo sebe tiež na defenzívny stôp a čehodla chce tiež viestu národnú hordosť si za so ročo zdobyč a prajč moc to nima nekaký přísvod, když potom tam ve stádiu Nemsku koho zmavuješ. A no a tam, myslím si sama na ramenio klopovala, jako motivacijska trenerka Grimichova, tam je mi opravdu Jürgen Klopp tež z útroby rečal, jako je prajo. Podpirajte nás, podpirajte tež vo sebe modých rajerov, stejte za nami, tak so tež vieme, so ste doma, so ste ve stádiach, no aj a nic přeco inož na to ladač, to je so nimo kulivo, ale tež dopredka ladač a pohoňovač a kvalič, rúne, tak to je. Podajkým čera je so novinárska konferenca tež ve livestreamie přenošovala a po mojim svodže by mua hišče nohaj medla 20 minčinu dali hič. Abo so podlišič tak přijomna, kajž tuta konferenca tež při posluchaniu bie. Dobranie přije srbský rozvoz 4 minčiny do 7 minčinu.

Heute sagt mir wieder, was ihr mich nach dir mir so warm was du dich näher wurden. An ich habe Termine, Maya so trocho lischer dobne Planowatsch. Da to vam to rade die schädno schujo wirklichanske Dekanat ne Dusche passt das was an Gigi prepsche pro schuje Minute schicke Schulerio. Prinja hodo schisto letnika ze serbskich wasado na zromad ne Jane pod hesvom stark mach tag. Dam Thema diso ja na jednore waschnie schidne Situatie Gigi tak so bochu Sebie wiedomie skrucili. Zariadowanie, czyst du tym wopsahom, budże minuce na wszelakich terminach. 10. oktobra w Niebecicach, 10. oktobra w Ralbicach, 14. oktobra potom w Radworju. Proszę, a to je przeco praju najlepie przyzywcze wasze dziecko, a to jeszcze dżęsa, gdyż so wam to chodzi, gdyż chce so potom w jednotliwych osadach wokczylić, to stanie so potom też w czasu od dopudnia najwokoczywiczych, choć do popudnia cioch, ale najlepie je so tam zazwonicze, kiba też przez internet przyzywicze za 10. cynate, kiba za 14. oktober. Dekanatne Duschelpastorstwo prosy dzieci na tak mienowane dżyn sylnostrze.

čestce byte dzień, ladamy też na wosobite remieswo. No i a takie wosobite remieswo je, a to chcę wam wosobite też doporuczyć, że się tam też nie dom na wustajęcu dojeć, minucy, gdyż kwietki wiązają. No, florysta na przykład. A to osoby mininem podra lecze też florysta, a zachodnicy są dalej kubwali z obychu moli być mistrojo tam we swoim dziele, we swoim remiesle. No ja tak jest so im to poradziło mienuce w Drzeżanach Pilnicu. Sztwotk a czerapotekim agenca maja tam swoje próbowania, maja wudziłki zakitować, maja o tym ryczyć, co są w tym czasu nawuknęli nohaj, a jutce potem są mistrzowskie wudziłki w ustaje ja. Jutce a niedzielu tam w oranżerii rodu Pilnica. To są takie krasne wudziłki, możecie się obladać jak profiojo, kwietki a sudobia. Tak prawie do prawej świecy staje ja akwadu, a tam są so też mirili na malaria znatego Claude Monet'a, a są potem też stworili swoje wudziłki po takim. Jutze sobotu, a też niedzielu, od 10 hacz do wieczora 6 smiecie się tam mistrzowskie wudziłki wobladać. A utrobną gratulację wszystkim, kiż są próbowania wobstali. Wosomieńczynu, po na po 8.

0: Svečacho mienujce, tam zromadnie domkowanku ze wszystkimi swojbnymi wupyšená bicová zarodka ze skvietkami zeleninu a sadom, svunčnymi rožemi a viezo tiež ze stojšto dziečivi. Tež tachanský farvito ščapanie bieše namiestne tam na zarodze vypiestovani a žonovaše bohaté žnie. A to môžete si tiež predstaviť, čo je so starším džidam a vôkam jara ľubiva a šice kvalachu si rianu na zemskú tradíciu tiež vypiestovaný.
1: Každé leto veselú sa na ten program a som všetce zase prekvapená, z ktorej kvalitu deti zromadne so skúbakami ten program predstavia a prevážne, kak s mírom samotné najmúčšie deči z tého vostanú. Hač rúne sú dokovo vokovo a džidojo a vôky, to vopravde tiež vopčívam. Nimo tých jane spivov a kostýmov viezo.
2: Bardzo mi się to wszystko tutaj podobało, jak zawsze. Mi się lubi, że kajś te też serbskie tradycje, to jest wszystko tutaj, że to mi się lubi na tym świecie dżęca, że tradycja nie ważna, a że tutaj to jest.
0: No, larajče domkovanku sú svedčili v samskej pistovani v Budešinie a všetkým je vo sebe tiež kerbsová polivka svojčava.
3: S

0: Nim swawa, dżęca swici taj w reince, jokiec manżeskaj złoty kwas. 50 lat, nie tylko hiżo zromadnie, riany wokomiki, ale te śmiatki żywienia zmistruje taj. Zwutroby przyjemy wam, aj luba boka, dżedo, wiele zboża, kus kwiat strowoty, a boże żonowanie, zobychmy jeszcze niekotre riany lata z wamaj mieli. A poskaj taj rad lubię, što vám gratulanča přeja.
1: Na dyši gojte soboče před 50 letami, so džet z naši vôku zmanželi. Telko let hižo zromadne kročitaj, živienský púč spožonaj. Tuž ľuba vôka a tež džet, vosajntaj čivaj na dalšie let. So zromadne z vámaj zmejeme, riane vôka miki v krú svojbie zbožone. Ľubie vás trovia vaša bobria z hoko a ružanta.
0: Aj, a pomienie sú to? Syn Andreas s Katarínom a džoka Klaudia s Patrikom, kajž tež vaše šest šnučko Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. Tuž veľa zboža. K zvotemu kvasi sčeleme rád ľubie zbožo přeča Jokec manželský maj do Reinze.

0: Во око гнушу обстараю, ве вели контабунт хова хэша бузу яднап, стыржашча жиши ве чих старствовых кубках. Цора сумели велики свежин, су свеж лежнёны на воги, а пшитом ретне спивали.
1: Вершины аюсканы, расвачи, ста-та-ти, а-ла-ла.
0: Götze so byli szykowani oblacone, a mogę żółczka tak rydnie boryskie urożkowane, to groni rycna parażowarka w Rzeszoniach Mila Zachariasowa.
2: To ja już w tym domie przedsi tradycja. Also my zwierzymy koko, to ja to nierydniejsze zwierzyn, takie zamio, dokolaż szykne staje się, mogą się zesnawać, takie to nowe Rzeszy, kiedy są przyszli do Rzeszonie, atmosfera ja rydnie, my mamy żynca gluku z wiedrom, swinca zwierzy, a te staje się so tak rytnie, ho upomagali, a szykno, pysznie, a dekorirowane.
0: Ja, starejsze so pomagali przy ugotowaniu zwierzenia, a przygotowali Jezu, a pisza, a weni so gwiady na zwierzici, teke nan Szymon Blum z miasta.
3: Nasza liska tylko o tej Rzeszoni, a z nas przecież jaseli, aż stupiamy do tej jaży.
0: Programujú sú prigledali s jaselím, ale vieraš, kde sú byli svežňúne návoky. Neperi sú gelce vapali kokota a nakoncu sú opetali s zaviezanýma vecoma deriš s cepom do zberka. Mogu mu jo sú to deri raživo. Jo, zawyszcie, jo, to był perfekt, ne żyn za szuknych. To jest taki tytuł przyjdącego spiwa Sonja Martingowa, jota spiwarka.

Przyjdący lito, zachopień septembra, swiszy Dolnośląskie Gymnazjum swipisz a 70. jubilej obstasia, a toż ten szulski jubilej sobą ugotowasz, ksie niekaśne spiwarki a spiwary szulskiego kora Dolnośląskiego Gymnazjuma, aby iści serskie rozszerzone uszie szule wychysze buzu. Wicze, sobą tu, wet zegarczych wetpodnia, predny raz probuju, a to we starej auli szule, Zajmce mogą jadnorie mimo przyjść a sobą śpiewać, a przypadla czas we swej starej szuli przeżywać. Ktoże wyczynia ma czas, dalszne próby są tekości planowane, niegajszna muzykowa ceptarka Waltrot Stoltowa kor nawiedują, a szych zajmcu uczobnie przeprzesują. Szychne absolwente gymnazjuma ze szych generacją są uczobnie witane, przyzjawić mogą się pod jubileum, pisz a 70 et NSG minus kotbus.de. Ja, a więcej kulturnych pokazków z mio po muzyce Julia Grishina za was.

0: Znači u serski u ricu možeš šekno urazniš, ali zvirime se to teke. To je nito tema v našoj literaturi tuženja Grigor Klim VVC.
1: Na serski cartovaš, južni Olaško, cesto te svobak tomu filuju, ali romantiski byš, abo erotiski, to je nadali bivy flack v serskim kubanju, biagronju. Jaden se to cesto jo zvirju. Pogatosť serské rieci teke na tom pelu dopokazaš. To je Juri Koch, ten týždeň ordoval živiešia sa lidstare. Ve všakých pásniach jo ven dopokazal svoju živku za erotiku, rovno tak ako za lušt a žod. A toga sa deje maga, Nicka.
2: Kulka v nagej ríši. Na ochozu svinco svíši, Nadbuku ten jasčep leši, gojnt var Wilhelm s flintu šignjo, prezenjok se kacka zvignjo. Tapak jomu jocu niska, lipi goživa se liška. Penvin na tom štanže seda, s gvaškom dotok kraja gleda. Tak von viži, kak tam Juri naščas se tu fejfu kuri. Pen se išči nichten pera, to jo znaboškojc, ta vera. Zachylu se pod ním vierga, až ten štant se cevo terga, rovno ak se viera chacha, datok až ten Juri macha, s čeli Wilhelm carta niži, trefi obi nagi ríši. Z toho kuždy kradu víži, nevergaj, žož jagar seži. Sused mej ten Fritzkojc Fritzo redne kjal, miał pieniesz nieco wose barwił carne gradu, poj se jizdził z biewej ladu. Żołcza gledali, ak guse ten raz przy mnie ustaż muse. Fritzkojc Fritzo zeł raz pegi, drugi tyżyn zase megi. Penił z getu do Balinia, tam z niej lażał Berolina, w barie zeł se jadno drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeł se Marku, a ju vestaju ve parku, žolča, riedne, frejne, ľube, ženjone, a teke chude, su se jomu dovierili, mogi raz tek veňok bili. Niento, jo Fritzo, miastem stare, na oblicu ma tek šmare, bievu ládu musau předaš, do prosnego kjanca gledaš, gvovu ma on miastem šeru, žolča, to se vňok seru.

W susedowym gumnie podla, żoż tam wieżo jadna grobla, susedka tek miła żywo, widzisz było jej siewo. Grabie byli wegin krotkie, chylala se, aż te słodkie nogi byli, aż do rytki widzisz przez te dwójkie witki. Ja som zabył, na to gumno to jo było wielgin dumno, latok aż jo przyszła nasza, a se mnie net krzuto przasza, co godla tam gledam pryki, lec mnie rozum była myki, nie budu lic ja żełaś deriek, krydniom wiaco jano jeriek. Susedka se pryki żerio, aż jo je to wielgin derio, gleda lic na jeje perie, jadno mocne muski zwierie. Moja baba nejo słaba, wilika jo jeje blaba, tam je starce do tej groble, aż se smeju szykne roble. Stoko szynty taku mudrosć, żarszwe kapsy swoju lubosć, gaszwe gumnie za tej groblu, jadna zrišu, sajža coblu.